0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Kapris.
3: Hi everyone, it's Teddy Swims.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.